ulago bawa yo tudeka wono webuza wacho sula munju sibwenu bawa yo tudeka wono webuza ntimukiriki yombo yafumbibwa bawa yo tudeka wono webuza na yenze nganzala chitegeza ntwali wensonga lwacho.